0: Máme en hit Glide, lepo slyšem. Mala ko si zmano, daj fau na airplane mode.
1: Daj no.
0: Ja narejmo za...
1: Morje.
0: Vidíš, kak vieš?
1: Mal.
0: Jo. Okej.
2: Okay. I love you, babe.